0: Ninja pra um segue suquinha, zona. Ninja pra um segue suquinha, zona suquinha.
1: Tá aqui na monte, oizó, oizó, oizó. Tá aqui na monte, oizó, oizó, se monte bom.
0: Zobaczcie,
1: zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie, zob